jasny czy ciemny, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

Oddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Yeah.

0: od węgli.
1: Może nam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Wendy.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode.

flashbacks.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

a good person. I'm a powerful person. I don't believe in evil.

0: Same way going, same way going, same way going, same way going.
1: I don't want to spend the rest of my life burning in this devil's garage. Cola children don't smile because they got no teeth. Sent to factories, put to sleep. Tak śpiewa bohater naszego dzisiejszego odcinka w utworze o wydźwięku takim protest songowym napisanym na fali pewnych wydarzeń politycznych w jego ojczyźnie. John Porter, bo to o nim dzisiaj będzie mowa, czyli polski Brytyjczyk, jeden z najbardziej polskich Brytyjczyków w historii Polski. Myślę, że możemy tak...
2: Walijczyk nawet.
1: Walijczyk, tak. To jest rzeczywiście ważny aspekt. W tej piosence, którą właśnie wysłuchaliśmy, czyli Garage z debiutanckiej płyty jego Porter Bandu, odnosi się do kryzysu gospodarczego końca lat 70., który wybuchł w jego ojczyźnie, więc no, pod przewodnictwem pewnej charyzmatycznej liderki, która również ma z Polską trochę wspólnego, na przykład wspólne pasje z ostatnim prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ja nazywam się Irma Julia Kowalska, ze mną jest Staszek Szewczyk.
2: Dobry wieczór.
1: A to jest oczywiście Dygresja Muzyczna, czyli audycja, w której z pasją. I już na sam początek odchodzimy od tematu. John Porter będzie naszym dzisiejszym tematem, czyli, jak już było wspomniane, walijski muzyk, ale kojarzony przede wszystkim z polską sceną rockową, tą klasyczną polską sceną rockową, do której bawili się nasi ojcowie. Przyjechał do Polski w roku 76 na fali hipisowskiej, znaczy już wtedy wygasającej fali hipisowskiej rewolucji, ale jak wiele młodych ludzi w jego stronach po właśnie wydarzeniach tych różnych zjawiskach kontrkulturowych wyjechał z kraju i obijał się trochę po całej Europie, aż w końcu wylądował w naszej wspaniałej ojczyźnie za żelazną kurtyną i tutaj właśnie odnalazł ojczyznę dla swojej kariery muzycznej. Pod koniec lat 70. całkiem przypadkowo poznał pewne bardzo miłe małżeństwo z dużą różnicą wieku, czyli znanych, już wspominanych też w naszej, nie dzisiejszej, ale w naszej audycji, Korę oraz Marka Jackowskich, którzy wówczas rozpoczynali pewien ciekawy muzyczny projekt o być może znanym mianie Manam Elektryczny Prysznic. Tak się wtedy nazywał.
2: Nigdy w życiu nie słyszałem o zespole Manam Elektryczny Prysznic.
1: Ja też nigdy w życiu nie słyszałem o zespole Manam Elektryczny Prysznic. Jeżeli wyszukacie sobie na serwisach streamingowych zespół Manam Elektryczny Prysznic, to wyjdzie tylko taka okrojona wersja. Ale tak, oczywiście wiemy, o kogo chodzi. I z tymi właśnie ludźmi John Porter zaczął swoją karierę muzyczną w Polsce. Brał udział w pierwszych koncertach i nagraniach Manamu, na tyle pierwszych, że nie znalazły się na ich debiutanckiej płycie już po zmianie formuły na bardziej klasyczno-rockową / new wave'ową. Ale można znaleźć w internecie nagrania jeszcze z Porterem w takim bardzo ciekawym aranżacyjnie ułożeniu, kiedy właściwie na większości nagrań jest tylko ich troje. Znaczy troje, to znaczy Kora, Marek Jackowski i Porter, gdzie dwaj panowie rzempolą sobie na gitarkach, a wszyscy troje zgodnie śpiewają. Więc może, jako że muzyki jest dzisiaj dużo, a czasu jest jak zwykle mało, to wysłuchajmy utworu Black Day Feeling z repertuaru tegoż zespołu.

0: jest moim zdaniem bardzo znaczącym zbiegiem okoliczności.
1: Kurde, myślę, że gdyby John Porter się o tym dowiedział, to pewnie niewiele by z tą informacją zrobił, ale niemniej jest to ciekawy zbieg zdarzeń. Tak, tutaj rzeczywiście niby Manam, a jednak elektryczny prysznic, prawda? Nie jest to styl, który tradycyjnie kojarzymy z tym zespołem, ale wspominaliśmy o tym przy okazji Oceana, czyli pierwszego dużego projektu Marka Jackowskiego, w którym Kora jeszcze nie uczestniczyła, że no Manam rodził się z różnych kierunków i dużo w historii tego zespołu zaszło.
0: Niesamowite to jest, że po tym jak Porter i Manam się rozeszli, to zarówno Porter, jak i Manam zaczęli tworzyć lepszą muzykę niż to, co teraz usłyszeliśmy. Zaczęli, ale nie uprzedzajmy faktów.
1: Zaczęli, no dobra, nie uprzedzajmy faktów. Chociaż fakty zostały trochę uprzedzone jednak tym pierwszym utworem. Tak, Porter i Manam rzeczywiście się rozeszli. Rozeszli się w sposób dosyć, myślę, typowy jak na tamte czasy. To znaczy umówili się na koncert i na ten koncert przyjechał tylko Porter.
0: Trochę niezręcznie.
1: I się zdenerwował. Tam, gdzie mieli grać koncert, poznał muzyków. Nie znalazłam informacji, czy to byli muzycy, którzy mieli ich jakby asystować przy tym koncercie, wspierać, grać z nimi. Czy byli to po prostu muzycy związani z miejscem, w którym mieli grać. Było to bodajże w Katowicach. W każdym razie Porter z tymi muzykami właśnie bardzo szybko złapał taki twórczy, artystyczny kontakt i w ten sposób właśnie został założony Porter Band, kończąc tym samym ten ostatni przedpłytowy line-up Manamu. Potem z Manamem to już inna historia. Rzeczywiście jest to ciekawe, że zarówno Jackowscy, jak i Porter wraz z początkiem lat 80. i znowu rodzącymi się wpływami postanowili pójść bardzo mocno w to, co było świeże, tak? Czyli w nową falę, w jakieś trochę takie syntetyzujące brzmienia, ale też nie do końca, bo jednak w przypadku zarówno Manamu, jak i Portera jest to jednak muzyka mocno gitarowa. No i w ten sposób w bardzo krótkim czasie urodziły się dwie płyty Porter Bandu. Jedna płyta nagrana w studio, druga płyta nagrana na żywo. Ta płyta nagrana na żywo pod tytułem Mobilization nie ukazała się przez kolejnych kilka lat, bo została ocenzurowana, to znaczy cenzura nie zgodziła się na ten tytuł.
0: Ja chciałbym tylko poprawić te rozejście się Portera z Manamem i zarazem stworzenie Porter Bandu nastąpiło we Wrocławiu.
1: We Wrocławiu, dobrze. Wszystko na południe Warszawy to jest Śląsk. Jesteśmy w Warszawie, zresztą o tym Porter też będzie później śpiewał, ale dobrze, to jest cenny fact-checking na bieżąco. Niektóre duże kanały internetowe ostatnio zaczęły uprawiać taką praktykę, ale myślę,
0: jako, że my tak uprawiamy taką taktykę, też zaliczymy się do dużych kanałów.
1: Myślę, że lepiej, myślę, że jednak lepiej tobie to wychodzi niż im. Album Mobilization został ocenzurowany, a Porter nie chciał się zgodzić na zmianę tytułu, więc został odłożony na półkę i zamiast niego w roku 80 został dany album Helicopters. Myślę, że lepiej zamiast mówić o tym, jaki jest ten album, lepiej go po prostu wysłuchać.

0: Dygresja muzyczna! Jak się bawicie?
1: To był utwór pod tytułem Helikoptery z płyty pod tytułem Helikoptery, czyli debiutu Johna Portera w Porter Band.
0: Tak. Co sądzisz, Staszku, o tym albumie?
1: Przesłuchałem tego albumu w całości i nawet naprawdę mi się spodobał, tak myślę. Ale ten akurat kawałek konkretny jakoś nie za bardzo, bo jest strasznie taki łagodniutki. Nie wiem, taki... Nie jestem entuzjastą tego typu nastroju. Słyszałem opinię, też bardziej czytałem opinię, że na tym albumie John Porter stara się brzmieć jak David Byrne z Talking Heads. I chyba to w tym utworze najbardziej słychać, ale nie czuję poza tym jakoś zbytnio tego podobieństwa.
0: No, John Porter się przyznaje to i przyznawał się w tamtym okresie do silnych inspiracji właśnie muzyką Talking Heads, ale mam wrażenie, że to jest nieco bardziej podobne do tego, co Talking Heads robiło trochę później niż do tego, co robiło wcześniej, przed jakby rokiem 80.
1: No tak.
0: Więc dlatego uważam, że jest to ciekawe o tyle, że Johnowi Porterowi, mimo że był za żelazną kurtyną, w tym albumie udało się dobrze przewidzieć pewne kierunki i trendy muzyczne. Dlatego uważam, że on jest taki bardzo ciekawy, bo ten album jest rzeczywiście, mam wrażenie, taką perełką naszych ojców, mówiąc
1: i matek
0: szeroko.
1: Może?
0: I matek może, nie wiem. Tutaj po prostu odnoszę się do popularnego pojęcia dad rocka. Wiadomo, o co chodzi. Myślę, że gdyby ten album był wydany po drugiej stronie żelaznej kurtyny, to być może byłyby grupy odbiorcze, które uznawałyby go za w jakiś sposób kultowy.
1: O każdym dobrym polskim albumie wydanym w tych czasach można tak powiedzieć. Niestety. I tak się mówi.
0: Być może, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie gra ten element. W większości, myślę, tego typu albumów jednak stawia się na taką odkrywczość jakąś, czy egzotyczność, to znaczy, że po prostu te albumy mają swój bardzo silnie ugruntowany w naszym kraju, w naszym kręgu kulturowym charakter. Tutaj właśnie mam wrażenie, że jest to ciekawe trochę z drugiej strony, czyli ze strony tego antycypowania jakichś wpływów, które zaczynały dopiero panować na Zachodzie. Dlatego uważam, że jest to ciekawe. W każdym razie płyta, która no, odznaczyła się przynajmniej w polskiej muzyce, nawet jeśli nie jakąś gigantyczną popularnością, to na pewno statusem kultowym. Wysłuchajmy zatem jeszcze jednego utworu bardzo bardziej przejmującego pod tytułem Life.

0: pozdrawiamy naszą słuchaczkę, która dała nam znać, że jej matka była z nią w ciąży na koncercie Johna Portera i słuchaczka owa wprost nie posiadała się z ekscytacji na tymże koncercie.
1: To dużo mówi o Johnie Porterze.
0: To dużo mówi o Johnie Porterze, to znaczy na przykład to, że kobiety w ciąży chodzą na jego koncerty.
1: A przynajmniej chodziły.
0: A przynajmniej chodziły. John Porter teraz nie jest może najbardziej aktywnym muzykiem.
1: Może trzeba go zaprosić do radioaktywnego.
0: Może trzeba go zaprosić do radioaktywnego. Myślę, że byłabym zwolenniczką takiego pomysłu i przeprowadzenia takiego wywiadu. Ale tak, jest to album. Helicopters wpisuje się w ogóle dla mnie w taki grupę albumów, o których panowie sprzedający w antykwariatach będą mówić, że o, to jest pomnik, to jest pomnik polskiej muzyki, to jest bardzo ważna i doceniana płyta. I ja uważam, że właśnie w takich tego typu albumach jest mnóstwo takiego uroku i nie można ich opisać bardzo prosto jakimś mianem muzyki dziaderskiej, czy jakkolwiek byśmy tego nie określali.
1: No zdecydowanie w 1980 roku, szczególnie w Polsce, nie było w tym żadnego dziaderstwa. Nie no, w sumie nawet abstrahując od tej od geografii, to nie była to dziaderska muzyka, była to bardzo taka energicznie, ciekawie i tak dalej, więc to jak najbardziej John Porter na plus. A kwestia jego późniejszej twórczości i potencjalna krytyka, to jeszcze mamy pół godziny audycji.
0: Jeszcze mamy pół godziny, tak jest. Po wydaniu tej płyty rzeczywiście kariera się rozwijała, na tyle, że mniej więcej półtora roku później udało się w końcu zdjąć z półki album Mobilization, utrzymany w nieco innym nastroju. A zatem wysłuchajmy otwarcia tego albumu.

0: How you feeling?
1: Yeah, eh?
0: Heavy.
2: Sell yourself so well, czyli to, do czego każdy muzyk prędzej czy później musi dojść, topos krytyki przemysłu muzycznego, sceny muzycznej. Ciężko może mówić o przemyśle w tamtych czasach za żelazną kurtyną, ale tak.
3: Ale album... on też chyba nie śpiewał o rzeczywistości żelaznej kurtyny, prawda? Mi się wydaje, że te piosenki były tak posadzone w tym zachodzie.
2: Tak, tak, tak. To prawda, jest tutaj pewne napięcie, można by powiedzieć, tak kulturoznawczo. Album Mobilization, który pokazuje trochę tę stronę Porter Bandu, niewyrażoną w pełni na albumie studyjnym Helicopters. Dwie, myślę, bardzo udane, bardzo kultowe produkcje, po których oczywiście nastąpiło to, co praktycznie każdy zespół polski, kultowy z początku lat 80. przeszedł, czyli...
3: Rozpad.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak, ponieważ wiadomo, że nie ma lepszego sposobu na uczczenie sukcesu wydawniczego, jak rozwiązać zespół, i tak samo się stało z Porter Bandem. Natomiast sam John Porter się nie zatrzymywał i już rok później, w 82, wydał swój pierwszy album debiutancki pod nazwiskiem John Porter. W mojej opinii właściwie niewiele to zmienia. Nawet niektórzy muzycy się powtórzyli.
3: To jak w sumie z Obywatelem GC, prawda?
2: Tak, no chociażby.
3: Albo z Peterem Hamilem.
2: Dokładnie tak. Jeżeli zespół nazywa się od swojego nazwiska, no to potem ta kariera solowa w sumie nie jest jakoś szczególnie odmienna. Natomiast wyprodukowała ta kariera na początek pewien dosyć intrygujący album, może nie mający już tak kultowego statusu. Zresztą album, od którego sam John Porter potem wielokrotnie się odcinał, określając go jednym ze swoich najgorszych osiągnięć, chyba zwłaszcza przez produkcję. A czy miał ku temu powody, to może ocencie sami. Teraz utwór Blue z albumu China Disco.

0: No więc pytanie, czy jest od czego się odżegnywać, czy ten album rzeczywiście jakoś razi pod względem produkcyjnym, czy pozostaje...
1: Brzmi jakby troszeczkę się zestarzał, ale...
0: Starzejemy się wszyscy.
1: Właśnie, dokładnie, dokładnie. Nie wiem, ten efekt na wokalu brzmi niecodziennie, ale to nie jest tak, że ten utwór mnie jakoś odrzucił. Nie wiem, ale też nie słuchałem całej płyty. Może na przykład też ta płyta jest odrzucająca. To jest akurat najlepszy kawałek.
0: Myślę, że jeden z ciekawszych, lepiej zrealizowanych. W niektórych miejscach tej płyty właśnie miałem problem z wyborem utworu stamtąd, bo mam wrażenie, że każdy utwór prawie zawiera w sobie jakiś ciekawy element, a jednocześnie żaden się nie wybija jakoś szczególnie swoją wyjątkowością, to znaczy wyjątkową mocą, ale zdarzają się tam też takie gitarki w sumie połączone z takim twardym basem, trochę przywodzącym na myśl albumy King Crimson z tego okresu.
1: Ulala.
0: Więc tam trochę się dzieje. Wiadomo, że pod względem produkcyjnym rzeczywiście można stwierdzić, że trochę to cierpi. Być może trochę John Porter z...
1: A który to był? 82?
0: 82, tak.
1: Mi się wydaje, że to jest dosyć wytłumaczalne, że w czasie stanu wojennego, bo to było nagrywane w Polsce, że
0: tak.
1: W czasie stanu wojennego nie było zbyt, nie wiem, zbyt wielu okazji do nagrywania dobrej jakościowo muzyki. Tak mi się wydaje.
0: No, właściwie to tak, chociaż no tak, bo te klasyczne płyty typu Republiki, no to były chyba wydane, znaczy nagrane troszeczkę przed stanem wojennym, tylko zostały wydane troszeczkę po. Jakoś tak to się tam rozkładało. W każdym razie płyta moim zdaniem również sprawdza się w roli ciekawostki muzycznej, a od czego innego jest dygresja muzyczna, jak nie od takich właśnie ciekawostek. John Porter, kiedy już nie był band, tylko po prostu, nie zatrzymywał się, nie zwalniał tempa, koncertował i jeden z występów koncertowych w tym samym zresztą roku, w którym został wydany jego debiutancki solowy album, prezentuje naszego artystę znowu z zupełnie innej perspektywy, ponieważ teraz z perspektywy bardzo, bardzo kameralnej. Album Magic Moments, bo to o nim mowa, wydany pod sam koniec 82 roku, to zarejestrowany występ w konwencji John Porter i gitara akustyczna. Nic więcej się tam nie dzieje, żadne instrumenty i aranżacje nie występują. Natomiast połączenie samego wokalu i gry Portera emanuje jak dla mnie taką naprawdę ciekawą, wyjątkową intensywnością, właśnie z zacięciem bluesowym bardzo mocno, o którym Staszek trochę wspomniał poza anteną. Że ona jednak gdzieś w tej muzyce, w konstrukcji samej tej muzyki wybrzmiewa. I właśnie na płycie Magic Moments znajduje ten bluesik najwięcej realizacji, więc usłyszmy autoportret Johna Portera pod tytułem I'm Just a Singer.

0: Jestem tylko śpiewakiem, powiedział John Polter, po czym zaśpiewał. Genialny.
1: Tak, wnioskując po oklaskach, które znajdują się pomiędzy nagraniami na tym albumie, audytorium nie było wielkie. Był to zapewne koncert kameralny. Niemniej pokazujący, że nasz dzisiejszy bohater rzeczywiście odnajduje się w najróżniejszych scenografiach, w najróżniejszych sytuacjach muzycznych, tak, chciałam powiedzieć settingach, ale zrezygnowałam z tego brutalnego anglicyzmu i nie mogłam szybko znaleźć czegoś lepszego. Więc no, można tutaj powiedzieć, postawić taką tezę, przynajmniej ja to właśnie robię, że Porter jawi nam się jako całkiem wszechstronny artysta.
0: No, potrafi grać na gitarze, potrafi śpiewać.
1: Grać na gitarze, potrafi też grać na gitarze.
0: Komponować utwory, pisać teksty,
1: ale no, w różny sposób. Po prostu chodzi mi o to, że rzeczywiście mam czasami takie wrażenie, patrząc na różnych znanych muzyków polskiej sceny, oczywiście nie na wszystkich, ale że jednak na naszej scenie tamtych czasów nie było zbyt wiele takich ludzi od wszystkiego. To znaczy takich, którzy potrafią i zagrać w zespole, i solo, i szybko, i wolno, i kameralnie, i zespołowo. No mówię, że jest ich relatywnie niewielu. No plus jeszcze rzadko się jednak zdarzało w tamtym czasie u nas w kraju, żeby kompozytorzy byli jednocześnie autorami swoich tekstów. Tutaj no skrzek nie wyłamuje się z tej reguły. Wyłamuje się Grzegorz Ciechowski na przykład. To na niego na pewno trzeba zwrócić uwagę, ale no nie było raczej jednak takich tradycji właśnie ludzi od wszystkiego, którzy robili bardzo, bardzo różnorodne rzeczy. Zresztą Grzegorz Ciechowski pojawia się tutaj nie bez powodu, bo w momencie, w którym kariera Johna Portera no siłą rzeczy na przestrzeni tych lat 80. troszeczkę jednak zwolniła, a przynajmniej nie podbijał on list przebojów przez jakiś czas, no to udzielił się na przykład na albumie Obywatela GC, tak, tak, na którym udzielili się wszyscy muzycy w Polsce, którzy mieli wtedy jakiekolwiek znaczenie. John Porter wyżywa się tam na gitarze akustycznej, co może w ostatecznym miksie nie jest jakoś bardzo mocno słyszalne, ale jeśli ktoś jest ciekaw, to mogę odesłać do utworu Umarłe Słowa, który zresztą uważam za bardzo ciekawą i niedocenioną piosenkę z tego wybitnego albumu.
0: Lecz prawdę mówiąc, to poza Tak, tak to ja i Nie pytaj o Polskę, nikt nie słucha reszty tych utworów.
1: I uważam, że jest to przykre. To znaczy, ja wcale nie uważam, żeby te utwory były aż tak radykalnie lepsze od reszty. W sensie wiadomo, wyróżniają się i w ogóle wyróżniają się na tle całej polskiej muzyki tamtego okresu. Są to genialne utwory. Ale uważam, że reszta albumu jest również znakomita, tylko zdecydowanie mniej przystępna w odbiorze. Są tam pewne zabiegi produkcyjne zastosowane, które mogą z naszej perspektywy brzmieć trochę kiczowato, albo przynajmniej no, nie na czasie. Aczkolwiek dla mnie nigdy nie ważyło to jakoś bardzo na ogólnej wartości artystycznej tego albumu i myślę, że będę stać w jego obronie zawsze, w sensie w obronie całości. Porter Band wrócił. Zmieniły się czasy, zmieniła się tak zwana koniunktura, jak zwał, tak zwał. No i Polska otworzyła się już zupełnie na te amerykańskie, rockowe wpływy i trochę za nurtem popłynął także John Porter. John Porter Band powrócił w roku 93 albumem Alexandria, którego nie umieściłam w setliście naszej dzisiejszej audycji, ponieważ uważam, że na tle ogólnie takiego nazwijmy to alternatywnego rocka, który wtedy święcił triumfy, no niestety nie wyróżnia się niczym szczególnie bardzo. Większą uwagę...
0: Po co Aleksandria, skoro powstała parę lat wcześniej nowa Aleksandria, prawda?
1: Dosłownie, to tak jakby zrobić starą Aleksandrię, ale później.
0: No.
1: Ale zwrócić uwagę chcę na drugi zespół Porter Bandu po powrocie, czyli album Porter Band 99 dla zmyłki wydany w roku 1999. Tak, żeby nikt się nie domyślił. Album również może utrzymany w bardziej poprockowej, bo nie chcę powiedzieć popowej, ale poprockowej konwencji, jednak mający trochę więcej do zaoferowania, a jeszcze więcej moim zdaniem do zaoferowania mają nagrania na żywo z piosenkami z tego albumu. I

0: A potem przyszło kolejne stulecie i trzeba powiedzieć, że John Porter...
1: Nawet tysiąclecie.
0: Tysiąclecie, również tysiąclecie przyszło. I trzeba powiedzieć, że John Porter odnalazł się w nim całkiem dobrze, zyskując naprawdę bardzo duży sukces wydawniczy z niejaką Anitą Lipnicką, z którą wydał na przykład album Nieprzyzwoite piosenki.
1: Cały ten album, to czy inaczej cała obsawa tego albumu bardzo przypomina Nicka Cave'a i jego album The Murder
0: Ballads?
1: Tak, The Murder Ballads. Tudy, tak. No i wygląda to strasznie podobnie. Nie sposób się oprzeć w wrażeniu, że w jakiś sposób John Porter się tutaj inspirował Nickiem Cave'em.
0: Tak, no z różnych względów, między innymi z tego tych nieprzyzwoitych piosenek.
1: Nieprzyzwoite piosenki, prawda, modycze, ballady, no praktycznie to samo w sumie.
0: Na antenie puszczać nie będziemy, ale Porter pozostaje...
1: Bo są nieprzyzwoite oczywiście.
0: Bo są nieprzyzwoite, no dokładnie tak, byłoby to pewna nieprzyzwoitość z naszej strony. Ale no Porter pozostaje aktywnym muzykiem. Kilka lat temu, już, o Boże, 7 minęło od tego czasu, wydał album z niejakim Wojtkiem Mazolewskim, czyli bardzo ważnym, aktualnie znanym polskim jazzistą basowym.
1: Jazzmenem.
0: Jazzistą basowym, basistą jazzowym. Album zresztą bardzo mało jazzowy, a bardzo mocno rock'n'rollowy. Czyli tutaj Porter jakoś wiódł jednak prym. Ostatni jego album, wydany 3 lata temu z niejaką panią Karczewską, to takie dosyć... sztandarowe, amerykanizujące granie właśnie dalej rock'n'rollowo, bluesowe, ciekawych do nagrań odsyłamy. A ja na koniec powiem o utworze, który w ogóle stał się sprawcą dzisiejszej audycji, gdyż całkowitym przypadkiem odgrzebałam właśnie wspomniany wcześniej album Magic Moments ze swojej prywatnej kolekcji winyli. Włączyłam i ten utwór, którego wysłuchamy na koniec, szczególnie mnie tutaj urzekł i rozpoczął moją fazę na Johna Portera, która kończy się właśnie dzisiejszą audycją. Więc co, Staszku?
1: Już potem nie będziesz słuchać Johna
0: Portera. Już potem nigdy nie posłucham Johna Portera. Więc co, Staszku, pozostaje nam się pożegnać.
1: Tak jest. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk i realizowałem dzisiejszą audycję oraz rozmawiałem i wypowiadałem się, a obok mnie siedzi Izma Julia Kowalska.
0: Dziękuję bardzo. Jesteśmy dalej w Warszawie i tak samo John Porter.
1: Still in Warsaw.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: już trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zechtiej, taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spełnić.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.

0: Siema, siema. Miałeś okazję posłuchać naszego singla?
1: No, wiesz, słucham, naprawdę słuchałem, ale myślę, że to nie do nas teraz.

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj jest tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.

0: Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. No to jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też no dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz no seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli no właśnie takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale no nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która jest, ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy no właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie no okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, no to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę więcej w zasadzie rozwodził się nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
1: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto wyjść ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę tak,

0: takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali. No.
1: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
2: Tak. Tak, graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie, i w ogóle jakoś nie, nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni, na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan, sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną i uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt, może sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem tutaj wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
0: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
3: Niektóre są.
2: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
0: Tak, tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajają te osoby i jakoś właśnie wzbudzić tę kontrowersję i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taką, taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie tak takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
2: też
0: chyba.
2: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
0: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
2: No tak, ja myślę... mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, które też podobnie, ale to co innego.
3: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć, ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc, albo no właśnie wracając do tego Larsa von Trier'a, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
0: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam będą więzione, jest czytana taka, taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Mhm. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
1: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy, i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no...
2: To jest, są rozdziały części.
1: Są rozdziały części, no tak, tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad. Tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
3: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem komunistycznej partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
1: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego. On właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego, no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
2: Tak, tutaj jeszcze wtrącę, może nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
0: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak takie... Taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
2: Uformować
0: właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak, tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
3: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze jest, ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, gdzie te takie wynoszenie tego na piedestal jest wzięte w taki najgorszy, w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność. Ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
1: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu, I właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji, jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczne.
3: Zawsze był przekaz społeczny.
1: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no tak, nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
3: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć. Jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny. Tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii. Ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no i tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi. Więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego, tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
0: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
3: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie
4: jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
1: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
4: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
1: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
2: Może, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z... No, z 85 roku, tak, czyli to jednak no, nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no, jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no, nie wiem. Tak.
0: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej, że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
1: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być tak. Właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
4: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
1: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
2: Tak, teraz Putin, prawda?
1: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Więc wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
0: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 1997 roku.
4: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak 2 dni temu.
0: Tak, to jest taka satyra, taka no, czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
4: Ja 2 dni temu.
0: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
4: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Nieletniej dziewczyny, więc...
0: I, tak, i właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
4: Bo
0: żeby...
4: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
0: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich... tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak było zbombardowane
4: tak,
0: domy
4: po prostu
0: tak dalej.
4: Jakby fingują całą wojnę z Albanią.
0: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robił piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
4: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego. Jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem. Czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać. Bo jak spojrzymy na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo, no, z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, no właśnie rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim, czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Farget z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Fargis, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do właśnie do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no, komedia, która jakby, no też szczerze powiedziawszy, jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no, słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
0: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie, w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo, bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
4: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
0: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
4: A, okay, bo to jest z poprzedniego roku.
0: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kinaroczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi... w nocy ludzi nocy trochę można powiedzieć, też takich bardzo zagubionych w tym, najmocniejsza chyba scena to była jak woziła prostytutkę i się pytała jakby czy lubi pracować i czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej, to było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
1: mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, jedna w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
0: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
1: Też, tak samo. Też.
4: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też Bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł i jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
2: O, dobranoc.
4: Julian Stosio.
0: Dzięki, cześć.
4: Jędrzej Konsiorek.
0: Dzięki, dobrej nocy.
4: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

Na radiowym zegarze 6 minut po godzinie 22 przy mikrofonie Michał Lisiewicz i pora na Ukryte w Radiu Aktywnym. Zapraszam do północy, te dwie godziny spędzimy przy piosenkach, płytach, które dzisiaj będą takimi trochę zmiennymi emocjami i też barwami, które gdzieś się będą przenikały i zmieniały te emocje. Zapraszam na dwie godziny audycji. Możecie do mnie pisać na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl, na fanpage'u audycji Ukryte, na Facebooku również zapraszam do kontaktu. Fosforescent już kiedyś rozpoczynał audycję utworem Song for Zula, ale to takie nagranie specjalne z 2013 roku dla BBC. Sesja w tym właśnie radio na początek. Są takie momenty tygodnie, gdzie wpada pewna piosenka nam gdzieś do głowy i właściwie pojawiają się różne takie skojarzenia, myśli związane z artystami, których ten utwór dotyczy. No i w tym przypadku jest tak, że dwa żarliwe kobiece głosy, które tyle frajdy sprawiły w ostatnich latach mi osobiście tutaj w audycji i też podczas koncertów, że z wielką radością chciałbym, aby prawie na początek tej audycji po Fosforescent właśnie te kobiece głosy żarliwe pojawiły się tutaj ukryte.

głosy bardzo dobrze znane i można rozpoznać Sharon Van Etten i Angel Olsen. Po raz pierwszy wspólnie dziewczyny nagrały coś i może w tym roku będzie jakaś wspólna płyta. Bardzo bym sobie tego życzył, bo ten niesamowity głos zarówno jednej z dziewczyn, jak i drugiej i ta żarliwość udziela się od lat na ich płytach. Pewna melancholia, nostalgia, no ale też ten taki pazur i te brzmienia gitar, które jakże bardzo lubię w ich wykonaniu. Like I Used To, to nowy utwór. Może Angel Olsen powróci dzisiaj. Miała się pojawić tydzień temu, dwa tygodnie temu z dwoma utworami. No ale jak to tutaj w ukryte bywa, czasami coś gdzieś nie do końca mi pasuje, odkładam, przekładam. A ten utwór zaprezentowany przed chwilą w ostatnich dniach, no można powiedzieć, ciągle gdzieś słuchałem. Teraz zarówno w pierwszej, jak i w drugiej godzinie spotkania pewien artysta z zespołem, który nagrał płytę taką w odcieniach pięknych melodii, syntezatorów, trochę gitar, pięknych melodii, które właściwie przychodzą mu z łatwością od kilku lat na różnych wydawnictwach, epkach. I tak sobie myślę, że pewnie dla odmiany na takim festiwalu by się pojawił jako taki, gdyby oczywiście festiwal miał miejsce, nie wiem, czy się odbędzie, czy już wszystko jest odwołane. Natomiast myślę sobie, że to taki przykład artysty, który byłby takim zupełnie odmienionym czymś od, nie wiem, jakichś hałasów gitar, które może dobiegają końca dźwięki na jednej ze scen, by potem rozpocząć muzykę zupełnie inną. Dayglow.

Dayglow, jakże przyjemnie się tego słucha wiosną, która gdzieś dopuściła wreszcie więcej słońca, aczkolwiek no może to aż tak dużo i tak ciepło nie jest, natomiast nie ukrywam, że potrzebuję czasami takiej muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej, ale wbrew pozorom nie jest łatwo napisać coś fajnego, zgrabnego, aby ten pop był nie głupi, a zachwycał pięknymi melodiami. Harmony House to płyta Dayglow i kolejno usłyszeliśmy otwierający Something oraz Medicine. Artysta pochodzi z Teksasu i jakieś dwa lata temu bodajże oglądałem w internecie taki showcase, który zwykle ma miejsce przy okazji takiego dużego festiwalu w Austin South by Southwest i tam Dayglow dał świetny koncert, 3-4 utwory, taki mini występ na małej scenie, ale jakże wpadający w ucho to z wcześniejszej epki. Natomiast Harmony House pokazuje też no, taką kontynuację i można powiedzieć rozwój artystyczny z pewnością. Dzisiaj zarówno w pierwszej, jak i w drugiej godzinie Harmony House pojawi się. Kolejno dwa krótkie utwory, Balcony oraz December.

Dayglow, December za nami. Harmony House, płyta powróci w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania. Pewnie ci, którzy od czasu do czasu, nawet w poprzednich latach, mieli okazję słuchać Ukryte, wiedzą, że lubię gdzieś tam w rejonach Australii, Nowej Zelandii też pogrzebać i poszukać artystów, którzy mi się podobają i których chciałbym zaprezentować. I tak w pewnym stopniu płyta, która za chwilę się pojawi, będzie korespondowała z takimi ciepłymi brzmieniami od Dayglow, zainspirowana podróżami po całym świecie duetu, który stoi właśnie za tym materiałem. Podróże, jak to brzmi w obecnych czasach. A zatytułowana jest ta płyta Moments. W poprzedniej dekadzie pewien inny polski duet, Withdraway, czarowo pięknym albumem Moments, jednym z moich ulubionych od lat. I tak się zastanawiałem, jak tytuł płyty zarówno dla chłopaków z Wrocławia, jak również dla tych Australijczyków, którzy bardziej idą w kierunku gitar akustycznych, aniżeli elektroniki mocno takiej hipnotyzującej, jak te momenty zostały uchwycone. Hollow Cows przed nami z płyty Moments. Na początek Ennio.

Enyo, Hollow Coves, prosto z Brisbane, płyta Moments. Tak rozpoczyna się ten krążek sprzed 2 lat. Z tego, co mi wiadomo, mają odwiedzić Polskę. Gdzieś ten koncert był zapowiadany na ten rok, przełożony na 2022. Panowie koncertują m.in. z The Paper Kites, więc coś dla lubiących. Też takie piękne melodie. To może być ciekawa propozycja. Tytułowy Moments przed nami.

Słuchając tutaj w naszym radiowym studiu tego utworu, myśli powróciły do zespołu Paula i Karol. Zresztą historia Hollow Cuffs i tworzenia przez Ryana Hendersona i Matta Carinesa też jest taka podobna trochę do tego, jak spotkali się i zaczęli grać na początku Paula i Karol, gdzieś skojarzeni przez swoich znajomych. Tutaj też był podobnie. To się wszystko rozpoczęło, że może powinniście zacząć grać. A co ciekawe, też jeden z członków właśnie tego duetu w ogóle nie miał takich wcześniej możliwości nauki też na instrumentach. W domu nie było też wielkich tradycji, natomiast tą lawinę, jak często to można nazwać, pewne zmiany w życiu, wywołał koncert, na którym Ryan Henderson pojawił się. A tym koncertem był występ Angus and Julie Stone. Run Away. To chyba najpiękniejszy utwór na tej płycie.

słoneczna Australia, w ukryte za sprawą Hollow Cuffs Runaway Moments. Płyta sprzed 2 lat. Warto posłuchać w serwisach streamingowych, gdzie ktoś miałby ochotę. Nie powinno być z tym problemu. Niespełna kwadrans do godziny 23. Teraz zmienimy klimat, przeniesiemy się z Brisbane do Chicago i 9,5 minuty muzyki, muzyczna podróż z Hypnotic Brass Ensemble i z pewnym gościem, który jakże potrafi zahipnotyzować muzykę.

Bardzo lubię takie długie, rozpływające się dźwięki, przeciągnięte, pobudzające wyobraźnię gdzieś po horyzont. Hypnotic Brass Ensemble, Soon It Will Be Fire i gościnnie nie kto inny jak Moses Sumney. Hipnotyzował swego czasu na festiwalu swoim pięknym głosem i chciałbym to jeszcze raz kiedyś przeżyć, ale będąc bliżej sceny, chociaż wtedy i tak udało się gdzieś przez kilkadziesiąt minut zatrzymać przy tym wyjątkowym głosie. A tutaj to połączenie właśnie z rodziną Coran, artystami z Chicago grającymi na instrumentach dętych. No i ten głos wyjątkowy. 9,5 minuty, myślę, pięknej muzyki. Na koniec tej pierwszej godziny dzisiejszej audycji utwór, który jest hołdem dla nieżyjącego już artysty, piosenka tak przejmująca, a gdy jeszcze wykonuje ją artysta o równie żarliwym głosie, to jeszcze te emocje mocniej gdzieś są zaakcentowane. Posłuchajmy kilka słów po utworze.

Bright Eyes, Flirted with You All My Life, utwór Vika Chestnuta i ten niesamowity głos Conora Obersta z Bright Eyes. Na koniec tej pierwszej godziny trochę zupełnie w innych kolorach, odcieniach, ale ten motyw śmierci przewijający się od dawna gdzieś jakże wymownie tutaj też w tym utworze żarliwie zaprezentowany przez Bright Eyes. Taka rozmowa ze śmiercią, o gotowości do odejścia, o tych przemyśleniach, które gdzieś towarzyszą człowiekowi w czasie ostatecznym. Piękny utwór Bright Eyes za nami. 23. 3,5 minuty już za nami. Tą drugą godzinę rozpoczniemy w innych odcieniach. Pora zaprosić pewien polski zespół z Krakowa, który jakże pięknie czaruje wyjątkowymi melodiami, też pięknym głosem Gosi Zielińskiej. Rycerzyki przed nami z nowym utworem Żar.

Jakie piękne, odrealnione utwór z aurą lat 80. Rycerzyki, Żar. Jest w głosie Gosi Zieleńskiej tak dużo ciepła, ale zespół też pięknie tworzy te melodie od lat. Z przyjemnością wybrałbym się na ich koncert, tak jak to często miało miejsce na Chłodnej 25, gdzie regularnie koncertowali. Zobaczymy. Żar, zapowiedź pewnie nowego albumu, na który czeka. Z pewnością. Teraz powrócimy do płyty Dayglow, Harmony House. Znowu z czterema krótkimi utworami. Ta płyta nie jest czasowo jakaś obszerna, natomiast każda piosenka, historia i piękna melodia gdzieś w tej drugiej części albumu, taka bym powiedział bardziej hipnotyzująca momentami w tej piosenkowości takiej aury, która w ostatnich dniach nawet bardziej mi się spodobała od tych otwierających. Więc posłuchajmy na początek Crying on the Dance Floor oraz piękne Into Blue.

jaki piękny, rozmarzony, rozpływający się pop z echami lat 70., 80., a płyta dopiero co wydana, Dayglow Harmony House i kolejną, Crying on the Dance Floor i ten piękny Into Blue za nami. Jeszcze dwa utwory od Dayglow na dzisiaj. Płyta, która może Państwu się spodoba gdzieś w drodze. Nie jest długa, te piękne melodie zapadają w pamięci. Przyjemnie się po prostu tego słucha. Czas refleksji dla artysty, kilku lat tworzenia tego materiału. A jakże pięknie to wyszło. Moving Out oraz Strangers. To dwa utwory jeszcze od Dayglow na dzisiaj.

Dayglo po raz kolejny, Strangers to już prawie na koniec płyty, może jeszcze na krótki fragment za tydzień powrócimy, a dzisiaj właściwie cały album w pierwszej i drugiej godzinie poza szlagierowym Close to You, które już wybrzmiało dobrych kilka miesięcy temu. Dayglo za nami. A teraz chciałbym zaprosić pewnego artystę, który po raz pierwszy tutaj w Ukryte się pojawi ze sprawą swojej epki. Tim Burgess. Dwa utwory z tego wydawnictwa na dzisiaj.

piękna wspinaczka i ten taki psychodeliczny odjazd. Tim Burgess, The Ascent of the Ascended, to tytułowy utwór z epki, tak samo zatytułowanej. 6 utworów na tej epce, 4 to wersje live z płyty długogrającej I Love the New Sky, a właśnie ten otwierający taki pomiędzy pewnie jedną a drugą płytą i dający też dla fanów coś na już. Poza tym niespełna 7-minutowym utworem będącym jak taki odjazd z pociągu jest też piękny, niespełna 3-minutowy Yours to Be.

Tim Burgess, Yours to Be za nami. Jeszcze wrócimy na chwilę do Australii. Do Australii, przepraszam, za sprawą zespołu Middle Kids, który również z nowym albumem pojawił się w tym roku.

Middle Kids powracają z drugą studyjną płytą Today We Are The Greatest. Stocking Chairs to utwór prawie na koniec tej płyty. Przyznam szczerze, że nie jest to tak udana płyta jak te wcześniejsze wydawnictwa Middle Kids, ale duży sentyment mam, chociażby to Old River sprzed lat kilku. Today We Are The Greatest, tytułowy, jeszcze od Middle Kids prosto z Sydney.

I coraz bliżej północ. Niespełna 15 minut Middle Kids przybliżyło nas do końca dzisiejszej audycji. Today we are the greatest. Nowa płyta od zespołu z Australii. Teraz zgodnie z obietnicą powracam na płytę, która jest idealna i pasująca do poranków i do radości, którą niosą za sobą promienie słońca gdzieś wcześniej rano, dając energię do życia. Zespół The Antlers powraca z płytą Green to Gold jeszcze przez niespełna 15 minut.

Piękna muzyka od The Antlers, prawie na dobranoc. Volunteer, płyta Green to Gold. Nic dodać, nic ująć. Tytułowe Green to Gold na dobranoc i dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają mnie.

po cię, po cię nie ma. W moim śnie same błędy przytłaczają nasze ręce.

happens every night. Present company, excluded every time.